strasznie. Oj, nicie more, ni strajeszcie, lume se nakażeszcie, ja tu tiadu.